Choco Blau stał w tej szafie, w tej chwili, niestety. Nie, Choco Blau. Kultantyczkutyk, to chodziło o ludnictwo, niestety z pachem, to mam 400 tysięcy Choco Blau, z kotce.